Czy to miało łe? Także kim twoim ma prożyć? Ten strobel fili bez przewoleć. Blood run stars, a girl's all war for a cook, a blast, they're bound up for. Slug up guys, all of mine.